0: Cento. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, picerija Scudetto.